0: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast θα δούμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε πώς κατανέμονται οι έδρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπεί τα συμφέροντα εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών από τα 27 κράτη-μέλη. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές θέσεις και πεπιθήσεις, η κατανομή των εδρών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδεικνύει τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίζει τη δημοκρατία και την εκπροσώπηση όλων των πολιτών. Φέτος θα εκλεγούν 720 ευρωβουλευτές, 15 δηλαδή περισσότεροι σε σύγκριση με το τωρινό Κοινοβούλιο. Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πώς λειτουργεί η δημοκρατική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι έδρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κατανομή των εδρών γίνεται με βάση το σύστημα της λεγόμενης φθήνουσας αναλογικότητας, το οποίο θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Το σύστημα αυτό λειτουργεί με τον ακόλουθο τρόπο. Σε κάθε χώρα κατανέμεται ένας συγκεκριμένος αριθμός εδρών. Οι μεγαλύτερες χώρες λαμβάνουν περισσότερες έδρες και οι μικρότερες χώρες λιγότερες έδρες. Οι ευρωβουλευτές από μεγαλύτερες χώρες εκπροσωπούν επίσης περισσότερους ανθρώπους από ό,τι οι ευρωβουλευτές από μικρότερες χώρες. Για παράδειγμα, η Γερμανία, η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει 96 έδρες, το μεγαλύτερο δηλαδή μερίδιο στο Κοινοβούλιο. Μικρότερες χώρες όπως η Μάλτα, το Λουξεμβούργο και η Κύπρος έχουν 6 μόνο έδρες, ο οποίος είναι και ο ελάχιστος αριθμός εδρών που μπορεί να έχει μια χώρα. Έτσι, στη Γερμανία, μία έδρα αναλογεί σε περίπου 860.000 κατοίκους, ενώ στη Μάλτα, μία έδρα αναλογεί σε περίπου 90.000 κατοίκους. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει ότι η ψήφος κάθε πολίτη έχει την ίδια βαρύτητα, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ζει. Αφού εκλεγούν, οι ευρωβουλευτές οργανώνονται σε πολιτικές ομάδες σύμφωνα με τις πολιτικές πεποιθήσεις τους και όχι με βάση την εθνικότητα. Κατά την ένατη κοινοβουλευτική περίοδο, η οποία διήρκησε από το 2019 έως το 2024, υπήρχαν 7 πολιτικές ομάδες, αλλά ο ρυθμός αυτός δεν είναι σταθερός. Για να συγκροτηθεί μια πολιτική ομάδα, απαιτούνται 23 βουλευτές, οι οποίοι θα προέρχονται από τουλάχιστον το 1 τέταρτο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου, η κατανομή των εδρών θα αντικατοπτρίζει το ποικιλόμορφο πολιτικό τοπίο της Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει ένα καθοριστικό ρόλο, διαμορφώνοντας την νομοθεσία και τις πολιτικές που επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ένας μόνο από τους λόγους για τους οποίους η ψήφος σας είναι τόσο σημαντική στις εκλογές. Η ψήφος σας θα καθορίσει ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας εκπροσωπούν όταν θα εκπονούνται οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα επηρεάσει επίσης την εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώσουν την καθημερινή σας ζωή, αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα που κατακτήθηκε με πολύχρονους αγώνες από αμέτρητους ανθρώπους και είναι συλλογική ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Εδώ κλείνει αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europal Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Każdego roku 8 marca na całym świecie obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. To dzień, w którym upamiętniamy walkę o równość kobiet i mężczyzn i świętujemy to, jak daleko zaszliśmy. Wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, gdy ruchy robotnicze domagały się zmian. Europa była w samym centrum wydarzeń. W tym odcinku podcastu Historia i Fakty przedstawimy punkty zwrotne w walce o równość płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet ma swoje korzenie w ruchach robotniczych, które zaczęły powstawać na przełomie XIX i XX wieku. Wszystko zaczęło się od aktywistek. W Stanach Zjednoczonych pracownice przemysłu odzieżowego domagały się lepszego wynagrodzenia, krótszych godzin pracy i prawa do głosowania. W 1908 roku 15 tysięcy demonstrantek wyszło na ulice Nowego Jorku. Rok później odbył się pierwszy Krajowy Dzień Kobiet, ale co dopiero w Europie pomysł obchodów tego dnia naprawdę się przyjął. W 1910 roku podczas Międzynarodowej Konferencji Socjalistek w Kopenhadze niemiecka działaczka Klara Zetkin odważnie zaproponowała, by ustanowić Międzynarodowy Dzień Kobiet. Jego obchody miałyby się odbywać co roku w każdym kraju. Cel? Zjednoczyć kobiety z różnych państw w walce o prawa wyborcze, równe wynagrodzenie i sprawiedliwe warunki pracy. Jej propozycję przyjęto bez wahania. Pierwszy oficjalny Międzynarodowy Dzień Kobiet odbył się rok później, w 1911 roku, w kilku krajach europejskich, między innymi w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Ponad milion kobiet i mężczyzn wyszło na ulice, by walczyć o prawa wyborcze i pracownicze kobiet. W 1917 roku nastąpił prawdziwy przełom. 8 marca pracownice z Petersburga zwolniły się z pracy. Ich postulaty były proste. Domagały się chleba i pokoju. Protestowały przeciwko wojnie, głodowi i uciskowi politycznemu. W ciągu kilku dni ich działania zapoczątkowały rewolucję rosyjską. Jeszcze w tym samym roku Rosjanki uzyskały prawo do głosowania. Wydarzenie to przypieczętowało 8 marca jako oficjalną datę Międzynarodowego Dnia Kobiet, choć Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała ten dzień dopiero w 1977 roku. Po II wojnie światowej dążenie do równości było wpisane w DNA nowej Europy. Już w 1957 roku w Traktacie Rzymskim, dokumencie założycielskim Unii Europejskiej, zapisano zasadę równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet. Równouprawnienie jest więc z nami od samego początku. Przez dziesięciolecia Unia przyjmowała strategie polityczne dotyczące równości płci w kwestii zatrudnienia i urlopu rodzicielskiego, a także walczyła z przemocą ze względu na płeć. Jednak nie zawsze była to prosta droga. Kobiety ciągle zarabiają mniej niż mężczyźni za tę samą pracę. Nadal są niedostatecznie reprezentowane na stanowiskach kierowniczych. A przemoc ze względu na płeć wciąż dotyka zbyt wielu osób. W ostatnich latach Parlament Europejski odegrał kluczową rolę w kształtowaniu unijnego programu na rzecz równouprawnienia płci. W 2023 roku Unia podjęła ważny krok i przyjęła wiążące przepisy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń. Firmy będą teraz musiały wykazywać, że mężczyźni i kobiety otrzymują równe wynagrodzenie za tę samą pracę. Parlament jest również liderem w walce z przemocą ze względu na płeć. Przez lata posłowie apelowali, aby Unia Europejska przystąpiła do konwencji stambulskiej, przełomowego traktatu, który miał położyć kres przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Konwencja weszła w życie 1 października 2023 roku, choć kilka państw Unii nie ratyfikowało jej indywidualnie. Rok 2024 zapisał się w historii. Posłowie do Parlamentu Europejskiego poparli przepisy ukierunkowane na przemoc wobec kobiet i przemoc domową. To duży krok naprzód. Niedawno, w listopadzie 2025 roku, posłowie wysłali jasny komunikat do Komisji Europejskiej. Czas na nowy, ambitny plan na rzecz równouprawnienia na lata 2026-2030. Parlament zaapelował o bardziej zdecydowane działania przeciwko przemocy ze względu na płeć, lepszy dostęp kobiet do opieki zdrowotnej oraz rzeczywiste postępy w eliminowaniu dysproporcji płacowych między kobietami a mężczyznami. Podkreślił też, że praw kobiet należy chronić, nawet jeśli niektóre kraje sprzeciwiają się równości. Parlament Europejski stara się też zwiększyć reprezentację kobiet w polityce. W 1979 roku odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego, a jego przewodniczącą została Simone Veil. Wówczas jedynie 16% posłów i posłanek stanowiły kobiety. Obecnie liczba ta wzrosła do prawie 40%, co czyni go jednym z najbardziej zrównoważonych pod względem płci parlamentów na świecie. Co roku około 8 marca Parlament Europejski organizuje specjalne debaty i wydarzenia, aby podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz równości płci. Międzynarodowy Dzień Kobiet to nie tylko data, to wezwanie do wzmocnienia równości płci. Walka o prawa kobiet trwa od ponad 100 lat, a Unia Europejska ma do odegrania kluczową rolę, bo bez działania nie ma postępu, a zaangażowanie ludzi ma znaczenie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
2: Città, una sola voce. 6023.
3: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
4: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
5: Adesso arrivo, non rompere.
4: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
5: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
4: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
5: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Il sogno con Antonella.
8: Di che cosa vi occupate?
7: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
8: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
7: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
8: E le pagine quindi sono nome?
7: Il sogno con Antonella.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
9: Radio 6023. Stay Rock.
10: Yeah.
11: 62-3.
12: 6-0-20 che?
11: 60-23.
12: 6-0-2-3.
11: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.